siedzisz w ciemności, a ja wbijam w twoją przestrzeń z kolejną dawką niepokoju w X-Vibe, gdzie nightmarek to stan umysłu, a nie tylko nazwa. Przypomnij sobie rok 1993, kiedy to firma Mattel wypuściła mówiącą lalkę Barbie, która z przerażającą pewnością siebie oznajmiała, że matematyka jest trudna, co wywołało taką awanturę, że inżynierowie musieli szybko usuwać ten moduł, bo najwyraźniej dziewczynki nie potrzebują słyszeć od plastiku, że liczby to zło, a świat jest zbyt skomplikowany na zwykłe dodawanie. Absurdalne, jak bardzo baliśmy się wtedy kilkucyfrowych słów, a teraz każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, które wie o nas więcej niż nasza własna matka. Więc niech ten pit w głowie gra dalej, otulając cię mrokiem, gdy teraz Halid i Normani w Love Lies wybrzmiewają w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobu, w jaki chrupie płatki. To chyba ta nieskończoność cierpliwości, o której śpiewa James Young w Infinity. Bo ja bym pewnie już dawno zmienił adres. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. James Young Infinity. Dla Marka i od Marka.

2002 roku ekipa odpowiedzialna za horror Ring wpadła na genialny pomysł promocji filmów X-Vibe i umieściła kasety VHS z nagraniem wideo w przypadkowych miejscach publicznych, co wystraszyło tysięcy ludzi na śmierć, zamiast budować napięcie. To był absolutny obłęd w nightmarek klimacie. Teraz Karin Stanek i chłopiec z gitarą

Siedzisz pewnie w mroku i zastanawiasz się, co z tym światem jest nie tak, skoro w 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek laukę z wbudowanym mikroprocesorem, która miała uczyć dzieciaki, jak dbać o higienę. Ale skończyło się na tym, że zabawka zaczęła bełkotać bluźnierstwa w środku nocy, bo przepięcia w układach scalonych wywoływały u niej coś na kształt elektronicznego opętania. Więc zamiast grzecznego mycia zębów, dzieciaki otrzymywały darmowy kurs języka rynsztokowego prosto z piekła rodem. W X-Vibe. I ten beat zawsze wygrywa z rozsądkiem, bo przecież nikt nie potrzebuje snu bardziej niż spokoju ducha. Teraz Pitbull, Akon oraz DJ Frank E. i ich Mr. Right Now w radiu X-Vibe.

skoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

siedzisz tam pewnie z tą swoją kawą, która smakuje jak rozpuszczona opona, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki My Buddy, która miała być twoim najlepszym przyjacielem, ale przez te szklane, martwe oczy i nienaturalnie sztywny chwyt wyglądała jak główny bohater horroru klasy B, w którym nikt nie przeżywa napisów końcowych. To był totalny obłęd, bo dzieciaki zamiast się przytulać, wolał chować to plastikowe nieszczęście w szafie, jakby miało w nocy wstać i zapytać o twoją polisę ubezpieczeniową. No i tak właśnie płyniemy przez ten beat w X-Vibe, gdzie serca piją w rytmie stereo, bo Gym Class Heroes oraz Adam Levine już czekają, żeby zagrać ci stereo.

0: Yeah.
1: Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Nikt nie czuł się z tym dziwnie, dopóki ekipa nie zaczęła odchodzić w zaświaty. Klasyczny brak szacunku dla zmarłych w pogoni za budżetem. Teraz Peter Fox oraz Ines Izokun w Pink w klimacie X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dobra, siedzisz tam pewnie w tej swojej piwnicy, patrząc w monitor, a ja serwuję ci kolejny odcinek Nightmarek, bo przecież sen jest dla słabych, a rzeczywistość bywa bardziej pokręcona niż scenariusz niskobudżetowego horroru z lat 80. Pamiętasz, jak w 1986 roku, kiedy świat był zajęty tańczeniem do disco, pewien inżynier wpadł na pomysł stworzenia Ferbi, czyli małego, futrzastego demona, który potrafił nagrywać rozmowy i w środku nocy budzić cię bełkotem w obcym języku? Aż w końcu amerykańska agencja bezpieczeństwa zakazała ich wnoszenia do baz wojskowych, bo bali się, że te pluszowe szpiegi podsłuchują tajne plany. Więc teraz pomyśl o tym, gdy znowu usłyszysz w mroku jakiś dziwny dźwięk. Bo w X-Vibe serwujemy tylko to, co najbardziej niepokojące. Więc teraz Bajm i dwa serca, dwa smutki w klimacie X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik postanowił urządzić nocny maraton w Kołowrotku. Więc czas na lekcję samomiłości. W radiu X-Vibe leci Neyo, Let Me Love You, czyli dosłownie będę cię kochał, dopóki sam nie ogarniesz swojej głowy. Dla Marka od chomika, który ma gdzieś wasze uczucia.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w bezpiecznym objęciu w X-Vibe, gdzie Nightmare serwuje ci dawkę rzeczywistości, od której włosy stają dęba. Słyszałeś kiedyś o tym, że w roku 1987 pewien inżynier dźwięku odkrył, iż nagrania z pewnego popularnego automatu perkusyjnego brzmią jak ludzkie krzyki, jeśli puści się je od tyłu z odpowiednim zwolnieniem? To totalny obłęd, bo cały ten taneczny bit, przy którym wszyscy tak beztrosko wiwijali na parkietach, w rzeczywistości mógł być zakodowanym wołaniem o pomoc z zaświatów. Technologia zawsze miała w sobie coś z nekromancji, ale kto od i się tym przejmował, gdy bas wali w skronie? Teraz Nicki Minaj i Super Bass w

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

W roku 1998 widownia filmu Truman Show była tak zaszokowana, że niektórzy zaczęli diagnozować u siebie urojenia bycia obserwowanym przez kamery, co w X-Vibe nazywamy po prostu życiem. Więc podkręć ten beat, bo Don Diablo, AR oraz Co zabiorą cię w lot balonem, a Hot Air Balloon leci już teraz w X-Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

znowu nie śpisz, bo cienie na ścianie wydają się ciekawsze od liczenia owiec. Więc witaj w Night Marek, gdzie mrok jest tylko tłem dla niezłych historii. Słuchaj tego, bo w 1987 pewien elegancki jegomość wdarł się na sygnał telewizyjny w Chicago w masce Maxa Headrooma. I do dzisiaj nikt nie wie, kto to był, ani o co mu chodziło. Po prostu wparował w wizję z kawałkiem blachy w tle i zaczął bełkotać o niczym przez półtorej minuty, zostawiając techników z otwartymi ustami, a widzów z poczuciem, że świat jest dziwniejszy niż nam wciskają w X-Vibe. Ten gość to był czysty obłęd w czystej postaci, dokładnie jak życie w czasach, kiedy analogowy beat trzeszczał w głośnikach. A teraz niech o troskach zapomni Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni w kawałku O mnie się nie martw, prosto z fal X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik postanowił urządzić nocny maraton w Kołowrotku. Więc czas na lekcję samomiłości. W radiu X-Vibe leci Neyo, Let Me Love You, czyli dosłownie będę cię kochał, dopóki sam nie ogarniesz swojej głowy. Dla Marka od chomika, który ma gdzieś wasze uczucia.

0: shouty.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w półmroku i liczysz cienie na ścianie, a ja mam dla ciebie historię o tym, jak w 1987 roku pewien człowiek wymyślił urządzenie mające odstraszać nastolatki piskliwym dźwiękiem, którego dorośli po prostu nie słyszeli, bo nasze uszy z czasem tracą czułość na wysokie tony. Więc podczas gdy młodzież wariowała od bólu głowy, starszyzna siedziała w błogim spokoju, nieświadoma, że w X-Vibe czy w jakimkolwiek innym zakamarku tego świata technologia zawsze znajdzie sposób, żeby cię lekko potruć, albo przynajmniej solidnie zirytować. Zupełnie jak ten monotonny beat, który zaraz wbije ci się w pamięć na dobre kilka godzin. Więc nie szukaj sensu, bo w Nightmarek go nie ma. Po prostu pozwól, żeby Lone Tusker, Efa, The Palm Tree Boy oraz Revel zaserwisowali ci What is Love w X-Vibe.

Słuchaj, Patryk z Wzdowa tutaj. Właśnie próbuję naprawić cieknący kran i przypomniała mi się lekcja u pana Johnsona. Puszczaj szybko i Like the Way You Kiss Me od Artemas, bo zaraz zaleje całą chatę, a w Radio X-Vibe przynajmniej nie słychać, jak wszystko płynie.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości VIX Vibe, bo tylko to ci zostało w ten duszny wtorek. W 1998 roku pewien człowiek postanowił sprzedać duszę w zamian za sławę, a przynajmniej tak twierdzili twórcy filmu z gatunku horroru, gdzie główny bohater zawiera pakt z diabłem od i zostać gwiazdą rocka, co w sumie brzmi jak zwykła kariera w przemyśle muzycznym tamtych lat. Najlepsze jest to, że w ramach promocji tego dzieła wypuszczono płytę z podkładami, które niby wywoływały stany lękowe u osób podatnych na sugestie. Dzisiaj to brzmi jak słaby żart marketingowy, ale wtedy ludzie naprawdę bali się puścić ten bit na słuchawkach przed snem. Teraz Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być w wersji z 2018 roku.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale.

kiedy zegar wybija 3 rano, a ty wciąż przewracasz się z boku na bok, przypomnij sobie rok 1984, kiedy to szefowie studia filmowego wpadli na genialny pomysł i w thrillerze o przybyszach z kosmosu wykorzystać prawdziwe wnętrzności zwierząt, bo efekty specjalne były zbyt mało przekonywujące, co sprawiło, że na planie śmierdziało tak niemiłosiernie, iż aktorzy mdleli z autentycznego obrzydzenia. A to z kolei przypomina mi, że każdy z nas ma w sobie trochę takiego zepsucia, które próbuje ukryć pod warstwą popkulturowego blichtru. Więc nie udawaj, że jesteś lepszy, tylko zdaj się porwać temu mrocznemu bitowi. Bo teraz to Velo i Habits Stay High w X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Gucci Gang brzmi jak kryzys wieku średniego, więc teraz przechodzimy na Baila Bolero, żebyś mógł przynajmniej udawać, że masz jakąkolwiek klasę. Serio, wybacz ten muzyczny rollercoaster. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Nie jesteśmy z tych nowych, co to wszystko wiedzą i mówią, że psy szczekają. My po prostu gramy.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

końcu wyrzuciłem te wszystkie kartony z przedpokoju w gadułach, więc Brian potrzebuje czegoś na odmulenie. Puścisz może Murder on the Dance Floor od Sophie Ellis Bextor w tym całym Radio X Vibe.

To był Bon Jovi i You Give Love a Bad Name w X-Vibe. Wiedziałaś, że John Bon Jovi w młodości pracował jako sprzątacz w studiu nagraniowym swojego kuzyna? Następne hity dla pokolenia X. A teraz skakuje Lil Mama. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw błagasz, żeby traktować cię easy on me, a chwilę później masz Bergen in Berlin i zapominasz, jak się nazywasz. Typowe. Nie szukaj w tym logiki. Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Anders od 0999, Paula Iski, Aggów, X-Vibe. Czy wiesz, że ten ostatni rzucił szkołę, żeby sprzedawać bilety na swoje koncerty w przybraniu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Calvin Harris. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. You take the clothes off my-

Radio X Vibe, bo kto nie słucha, ten słyszy disco z windy.

Ach, słuchaj, Waldemar z Myszy tutaj. Męczę się z tym malowaniem kuchni. Farba wszędzie. Mógłbyś puścić coś na odmulenie? Może Heatwaves od Eglass Animals? Bo już nie wytrzymam w tych oparach na Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw solo dance w samotności, a teraz future brain dla tych, kto już kompletnie stracili rozum. Przynajmniej nikt cię nie ocenia, jak tańczysz przed lodówką. Radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedytuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po 4 latach wreszcie przestała trzymać te wszystkie niebieskie farby do ścian w piwnicy i wzięła się za remont. To totalny hymn o renowacji wnętrz, więc leci kawałek Blue zespołu Eiffel 65 w Radiu X Vibe. Dla sąsiadki od Marka. Niech teraz wreszcie pomaluje ten przedpokój na

To był Paz de Daci od Musical Youth w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista tej grupy jako 12-latek musiał prosić o zgodę rodziców na wyjście w trasę koncertową? To są nasze następne hity dla pokolenia X. A za chwilę w głośnikach wleci Post Malone. Zostań z radiem X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Pizza było 6 Foot, 7 Foot, wykonano Lil Wayne'a i Corey'ego Gunza w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lil Wayne napisał swój pierwszy kontrakt z wytwórnią w wieku zaledwie 11 lat? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Marnik, Naelek i Vinaj. Zostań z Radiem X-Vibe.

Ania z Wałbrzycha. W końcu wywaliłam te stare graty z piwnicy i czuję się jak nowonarodzona. Puszczaj mi szybko. Never Forget You zespołu Noisettes. No na Radio X Vibe w końcu poczułam, że żyję.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

najpierw trzymałeś ją za serce, a teraz nie wiesz, jak powiedzieć do widzenia? Typowe. Widocznie przydałaby ci się instrukcja obsługi własnych emocji. Radio X-Vibe. Early morning.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Do Moto. To niby życiowa dewiza, ale po chwili słuchania Eroi di Carta czuję się, jakbym czytał instrukcję obsługi z papieru toaletowego. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

Your Eyes od Lost Frequencies w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość z wykształcenia jest inżynierem dźwięku, więc przynajmniej wie, co robi w studio? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Daryl Hall i John Oates. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomości do siebie z przyszłości, pełną nadziei, że wreszcie przestanie zamawiać pizzę o 3 nad ranem. Więc dedykuje mu utwór Breaking Me od Topic i A7S, bo skoro serce bije rytmem kalorii, to niech przynajmniej muzyka w Radiu X Vibe będzie tego warta.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

skoro w hotel room service obsługa nie odbiera. To chyba jedyna opcja, żeby never gonna lose your love. Tak desperacko brzmiało, ale spokojnie, nikt tu nie płacze. To tylko Radio X Vibe.

0: Voice-over. X-Vibe. Pisz w Shoutboxie. Na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Cześć, tu Kazimierz z Pipidówki. Właśnie próbuj ogarnąć ten cały bałagan po przeprowadzce w mojej pierwszej, prawdziwej pracy. I wiesz, tak mi się przypomniało, że muszę usłyszeć sztat od Kasań Rastin, Adel Tawil, bo nic tak nie pasuje do tego chaosu jak Radio X Vibe.

0: strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

był Ordinary World od Duran Duran w X-Vibe. Czy wiesz, że Simon Le Bon był kiedyś modelem w reklamie, zanim zaczął śpiewać? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Rihanna. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.
1: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął 1,5 miejsca parkingowego. Więc żeby nauczył się wreszcie konkretnej miłości do wspólnej przestrzeni, w Radiu X-Vibe leci I See Love Affair w wykonaniu Gaz Nevada, co dedykuje Markowi dla jego niesfornego sąsiada.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to był Houdini od Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że piosenkarka zawdzięcza swoje imię kosowskiemu słowu oznaczającemu miłość? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Nick Kershaw. Zostań z radiem

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Sad to idealna ścieżka dźwiękowa do płaczu w poduszkę. Ale skoro życie to i tak tylko try, spróbuj chociaż nie zepsuć tej kolejnej piosenki. Radio X.

Skoro Hurts Me zraniło Cię bardziej niż pierwszy kredyt, czas uciekać around the world, żeby nikt Cię nie znalazł. Życie to obłęd, a płacenie za nie to już przesada. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Właśnie leciało Wonder od Eliwa i Apache 207 w X-Vibe. Czy wiesz, że Apache 207, zanim stał się gwiazdą, pracował jako kurier pizzy? To już historia, bo czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjedzie Tom Petty, więc zostań z radiem X-Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że Marek odruchowo wylał na siebie gorącą kawę, a że wciąż o tym myśli, dedykuje mu utwór o tańczeniu. Bo przecież po takim manewrze tamten gość musiał mieć wyjątkowo dużo werwy w nogach, więc niech teraz I Go Dancing w wykonaniu Franka Walkera i Ellie Henderson leci w radiu X-Vibe dla tamtego mistrza kierownicy od pamiętliwego Marka.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Let's do it.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

najpierw Time of Our Lives, a teraz Love and Desire, czyli od wielkiej imprezy do desperackiego szukania miłości w 1986 roku. Szybki zjazd równią pochyłą, co nie? Radio X

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Puig z Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo w końcu ta różnica między stukotem obcasów o 3 nad ranem, a jakimkolwiek dźwiękiem w ciągu dnia jest dla niego totalnym objawieniem. Więc posłuchaj The Difference zespołu The Wallflowers w Radiu X-Vibe, co dedykuje Marek swojemu uciążliwemu sąsiadowi.

To był Wake Me Up Samiego Deluxe w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sami nagrał swój pierwszy tekst w wieku 12 lat, bo nudził się w szkole? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz poleci David Guetta, Afrojack, Bebe Rexha i Nicki Minaj. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Fucking Problems od A$AP Rockiego, Drake'a, Kendricka Lamara i 2 Chainsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że A$AP Rocky w młodości sprzedawał narkotyki, żeby sfinansować swoje pierwsze dewo? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Lime. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Bemowa chciał wysłać szefowi wiadomość o raporcie, ale przez autokorektę wyszło, że przesyła mu raport z rapu, co skończyło się tygodniem niezręcznej ciszy w biurze. Więc na to wzloty i upadki w karierze dedykuje Rise and Fall Craiga Davida oraz Stinga, żeby w radiu X-Vibe przypomnieć, że każdy upadek bywa w końcu początkiem czegoś nowego. Marek dla szefa.

Blisko 2000 wszyscy mieli nadzieję na lepsze jutro, ale skończyło się na tym, że there's nothing holding me back. Trzymacie w tej rzeczywistości bardziej niż kredyt we frankach. Masakra.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Another Love to idealny soundtrack do płakania w poduszkę. Ale czas przestać użalać się nad życiem. Wjeżdża Renegade Master, więc przestań być mięczakiem i zacznij się ruszać. Radio X-Vibe.

To było Uli od Surf Mesa i Emily w X-Vibe. Czy wiesz, że Surf Mesa wyprodukował ten hit w swojej sypialni, korzystając z darmowej wersji programu muzycznego? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Third Eye Blind. Zostań z radiem X-Vibe.

0: dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej fizjoterapeutce. Bo po ostatnim USG biodra ma pewność, że jego stawy wreszcie przestały go oszukiwać i mówią szczerą prawdę o stanie chrząstek. A ten hit w radiu X-Vibe to idealny podkład pod diagnozę. Bo Shakira i Wyclef Jean w Hips Don't Lie w końcu nazywają rzeczy po imieniu. Więc Marek puszcza to dla pani doktor, żeby wiedziała, że prawda wyszła na jaw.
1: No fighting.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

osobę, a ta Kozidrak i jej wizja Warszawy to zawsze solidna dawka nostalgii. Choć przyznajmy szczerze, że miasto wygląda dziś nieco inaczej niż w tych tekstach. Skoro mowa o zmianach, w 1997 roku w Japonii do sprzedaży trafiło pierwsze Tamagotchi, które uczyło nas, że dbanie o cyfrowe stworzenie jest równie bezcelowe, co próba zrozumienia fenomenu niektórych gwiazd popu. Dzisiaj w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej współczesny, bo skoro już nie musisz karmić wirtualnego kurczaka, możesz skupić się na tym, co naprawdę gra w duszy. Teraz Post Malone oraz The Weeknd i One Right Now w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia piśla, że dedykuje to swojej teściowej, która po powrocie z wakacji w Meksyku faktycznie dostała obłędu i przestała uznawać w domu inne waluty niż peso. To klasyk o trudach wymiany walutowej podczas urlopu, więc słuchajcie uważnie. A teraz w radiu X-Vibe. Four Tops. Loco in Acapulco. Dla teściowej od Marka.

Właśnie przebrzmiały te wszystkie słodkie wyznania miłosne i obiecuję, że nie będę drążyć tematu, bo w 1998 roku pewien ambitny producent uznał, że najlepiej zarabia się na muzyce, która brzmi jakby nagrano ją w garażu u wujka. I w sumie miał rację, bo świat oszalał na punkcie prostych dźwięków, które wchodzą w głowę jak nóż w masło. A teraz czas na totalny przeskok w stronę energii, która sprawi, że zapomnisz o wszelkich romantycznych uniesieniach, więc niech leci The Black Eyed Peas i Hey Mama w X-Vibe.

To był Slow Hands od Niala Horana w X-Vibe. Nial podobno tak bardzo boi się klaunów, że na samą myśl o nich dostaje gęsiej skórki, co w sumie wyjaśnia wiele jego min. Następne hity dla pokolenia X, a teraz Paula Abdul. Zostań z Radiem X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: today, right now. Let's get into this motherfucker. You understand?
1: Strona, aplikacja, Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Come here, little bum bum.

Leroy ze swoim Scooby-Doo. To dowód na to, że lata 90. miały specyficzny urok, którego dzisiaj ze świecą szukać. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, w roku 1998 Google oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w garażu, co skutecznie zepsuło nam zabawę w samodzielne szukanie odpowiedzi na bezsensowne pytania. Dobrze, że muzyka wciąż pozostaje sferą, w której nie potrzebujesz algorytmu, żeby poczuć ten specyficzny wieczorny klimat. Zostawiamy za sobą rapowe szaleństwo, żeby zanurzyć się w coś nieco bardziej płynnego i relaksującego. W Radiu X-Vibe dbamy o to, żeby emocje zawsze znajdowały odpowiedni takt. Teraz Efa, Beyond Bliss i Sergio Ochoa oraz Glad You Came w Radiu X-Vibe.

Bogusław ze Szczecina, tutaj wiesz, utknąłem w tej robocie na amen i muszę coś zmienić, więc może puść Kasia Kowalska Jak Rzecz, bo Radio X-Vibe to jedyne, co mnie w tym wszystkim trzyma przy życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchając tego słodkiego popu od Jungkooka i Latto, mam wrażenie, że świat znowu próbuje nas przekonać, iż 7 dni w tygodniu to wciąż za mało na miłość. Co brzmi jak niezły żart w porównaniu do roku 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie gry w Tetris, udowadniając, że układanie klocków jest jednak bardziej przewidywalne niż życie uczuciowe. A teraz w X-Vibe czas na akustyczny zgrzyt, bo Rihanna z ekipą przypomina, że wystarczą 4 sekundy od 4 seconds i zrozumieć, że życie to nie tylko cyferki.

To był Lucky in Love Mika Jaggera, a ty jesteś w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jagger studiował w London School of Economics, zanim wkręcił się w rocka? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Boyzone. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Martyna Jakubowicz i jej betonowe smutki to idealny soundtrack na wieczór, w którym nawet ściany wydają się mieć dość twoich życiowych wyborów. W 1987 roku świat zachwycił się pierwszym wirusem komputerowym na systemy IBM, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak bardzo skomplikowane bywają relacje w czterech ścianach z wielkiej płyty. Skoro technologia od dawna próbuje nas zahakować, może czas przestać przejmować się brakiem wolnej miłości i po prostu zacząć żyć na swoich zasadach. Bo w Radiu X-Vibe nie bawimy się w sentymenty, tylko płyniemy z prądem. Teraz T.I. i Live Your Life w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, tu Janina ze Szwecji. Utknęłam w garażu po kolana w jakimś wycieku oleju. Totalny obłęd. Więc puść mi proszę ten kawałek Hey Soul Sister od Train, zanim zwariuję w tym całym bałaganie na Radio X Vibe.

Luca Vasta i Santa Maria to dowód na to, że nawet najbardziej letnie brzmienia potrafią wywołać w głowie falę wspomnień o wakacjach, których nigdy nie miałeś. A skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to w 1984 roku pewien saksofonista musiał nagrać swój partię aż 10 razy, żeby brzmiało to tak jak trzeba. Co tylko pokazuje, że perfekcja to mit wymyślony przez producentów. Więc teraz George Michael i jego Careless Whisper w X-Vibe.

0: to był Giptian i Hold You w X-Vibe. Wiedziałeś, że Giptian zaczynał jako fryzjer, zanim zajął się muzyką? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Ashera. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Yo, I'll see you in a minute.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięciaków, a w X-Vibe właśnie zaczyna się nightmare. Więc rozsiądź się wygodnie w tym swoim fotelu, który pamięta jeszcze czasy świetności magnetowidów. W 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa techniczna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni, co jest definicją totalnego absurdu i braku szacunku do zmarłych, ale przynajmniej beat był autentycznie przerażający. Teraz Harry Styles i Adore You w eterze X-Vibe. Niech ten rytm utuli twoje paranoje do snu.

słuchaj, to mój ostatni dzień w tej dziurze, więc Angelika z Bytomia musi jakoś przetrwać. Puść mi proszę Not My Fault od Ilene Rapp, Megan Thee Stallion, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w Radiu X Vibe. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

znowu tu jesteś, w środku nocy, kiedy zdrowi ludzie śpią, a ty karmisz mózg takimi jak ja w X-Vibe, czyli Nightmarek w pełnej krasie. Pamiętasz, jak w 1997 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi? Małe, plastikowe jajko z badziewnym wyświetlaczem, które miało nauczyć dzieci odpowiedzialności, a w praktyce stało się elektronicznym cmentarzem. Piszczało w nocy, żądając jedzenia albo sprzątania cyfrowych odchodów, aż w końcu zdychało w męczarniach z braku uwagi. Ludzie przeżywali żałobę jak po stracie chomika, tyle że w tym przypadku wystarczył reset. Absurd totalny, bo ten bit życia i śmierci zależał od baterii guzikowej. Teraz czas na polskiego klasyka, czyli T-Love i King w

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

1982 roku ekipa filmu Poltergeist użyła prawdziwych szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe modele, co w Nightmare klimacie brzmi jak przepis na klątwę, a nie budżetowy trik. Więc skoro trupy już tańczą, czas na rytm dla twoich niepokojów. Teraz Lone Tusker i Stumbling In lecą w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

swoim niezrozumiałym narzeczu. Więc teraz, gdy siedzisz w oparach nocy w X-Vibe, zastanów się, czy to, co masz w kieszeni, na pewno tylko odtwarza beat, czy może po cichu analizuje twoje sny. A teraz niech wybrzmi ten elektroniczny takt w wykonaniu Coldplay oraz The Chainsmokers w Something Just Like This, lecącym prosto przez X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2006 roku w filmie Transformers użyto prawdziwego głosu Optimusa Prime, który brzmiał tak autentycznie przez stare radio, że ludzie w kinach dostawali gęsiej skórki ze strachu przed inwazją maszyn? Totalny obłęd, bo w X-Vibe wiemy, że technologia zawsze nas wykończy. Więc teraz Madison Beer i Make You Mine w eterze X-Vibe.

Siedzisz sobie w ciemności, a zegar pokazuje 2:30. I właśnie przypomniałem sobie, że w 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu Fatalne zauroczenie, gdzie królik w garnku stał się symbolem rozpadu domowego ogniska, czyli totalny obłęd, którym na lata zepsuł nam relacje z domowymi pupilami. A przecież to tylko kawałek celuloidu, który wtedy wydawał się szczytem grozy, chociaż dziś wygląda jak niezły żart z nudnego życia etatowca. I właśnie w tym klimacie niepokoju i miłosnej obsesji, która kończy się gorzej niż zakupy w markecie w niedzielę niehandlową, odpalam Ci Wilki i numer Love Story w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny, Beata Skłamary ma dla nas historię.
1: Słuchaj, jechałam ostatnio autem na stary trip i aż mi się przypomniało, jak wpadliśmy w taki totalny poślizg, że szok. Chciałabym, wiesz, usłyszeć, Riding Solo od Ed Sheeran i Jason Derulo, żeby wróciły tamte emocje.
0: Beata, totalny klasyk na trasę. Jason Derulo leci w Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.